0: glida margarina. Jugurt, belinčes, burekas in leben, kaminados.
1: Šavarma, šavarma, šavarma, šavarma, šavarma.
0: Gentila.